tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Keď už mamka...
1: Boli 4 hodiny. Počúvaš Detské rádio.